0: listen to the cars go shibbity shibbito shibbity shibbito shibbity.
1: Big ups to Salamander.